0: jest Radio Gra.
1: Chihuahua. Chihuahua.

waste your time. And I think to myself, why now? Why?

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Marta Manerowska, dzień dobry. Zaczynamy magazyn reporterów Radia Gra. Teraz sprawdzimy, czym nasi dziennikarze zajmowali się w ostatnich dniach. Zapraszam.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Od marca 17-latkowie w Polsce mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Natomiast od początku września obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące młodych kierowców.
2: Od kilku dni 17-latkowie, a tak naprawdę osoba, która ma 16 lat i 9 miesięcy, może uczestniczyć w kursie i podejść do egzaminu na prawo jazdy, mając lat 17, pod pewnymi warunkami. Przechodzi okres próbny, który jest dosyć restrykcyjny, ale dzięki temu osoba mająca lat 17 zyskuje nowe możliwości prowadzenia pojazdu, uzyskania kategorii B i tym samym na przykład pracy.
3: Jak ten okres próbny wygląda? Co to są za restrykcje?
2: Okres próbny zależy, czy zdaje 17-latek, czy 18-latek. Trwa 3 albo 2 lata. Przepisy są dosyć restrykcyjne. Na przykład taka osoba nie może prowadzić auta sama, musi jechać z kimś bardziej doświadczonym, kto też jest trzeźwy, nie było mu odebrane prawo jazdy. Jeżeli młody kierowca w trakcie okresu próbnego złamie zasady bądź drastycznie naruszy bezpieczeństwo ruchu drogowego, co będzie skutkowało nałożeniem na niego odpowiedniej sankcji, to sankcja mniejsza to będzie przedłużenie okresu ochronnego, a sankcja drastyczna, na przykład jeżeli w okresie próbnym jechałby pod wpływem alkoholu, to na kilka lat może w ogóle zostać zablokowany jako przyszły kierowca.
3: Te 2 lata okresu próbnego wystarczą, żeby młody kierowca nabrał takiej większej pewności siebie na drodze?
2: Odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy, co w tym czasie się będzie działo, bo przecież wszyscy chyba znamy osoby wiekiem zaawansowane, które zrobiły prawo jazdy i włożyły je do szuflady. Więc okres próbny to jest czas, który mierzymy datą, ale no nie wiemy, czy ta osoba jeździła w tym okresie, czy nie jeździła. Generalnie dobrze, że coś takiego jest.
1: Mówił Piotr Majewski z Automobil Klubu Toruńskiego. Na ten temat rozmawialiśmy także z Jackiem Połąką, który jest prezesem zarządu Automobil Klubu Toruńskiego i pracuje też w Wydziale do Spraw Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
3: Czy to obniżenie wieku właśnie nie stwarza pewnego zagrożenia? No bo jednak często się mówi o tym, że młodzi ludzie jako kierowcy są bardziej brawurowi.
4: Dlatego też tutaj są te ograniczenia, tak, że taka osoba musi mieć z opiekunem, który ma co najmniej 25 lat. Ta osoba, ten opiekun musi mieć prawo jazdy kategorii B co najmniej minimum 5 lat. Być trzeźwa oczywiście i nie mieć zakazu prowadzenia pojazdów. Patrząc na statystyki policyjne, no to niestety najbardziej zagrożona grupa wiekowa tutaj wypadkami jest między 18 a 24. Dlatego też myślę, że przez to 17-latek uzyskuje uprawnienia, ale też ma tego opiekuna. Dobry to jest krok, bo jadąc z takim opiekunem doświadczonym, ten opiekun jeszcze może zwracać uwagę na takie sytuacje życia codziennego. Ku przestrodze właśnie opiekuna, który będzie przemierzał się pojazdem z osobą, która ukończyła 17 lat, tak? Mhm. Policjant może sprawdzić właśnie takiego opiekuna pod kątem trzeźwości, pod kątem tego, czy nie ma zakazu prowadzenia pojazdów. Jeśli opiekun będzie nietrzeźwy lub będzie miał zakaz prowadzenia pojazdów, 17-latek od razu utraci uprawnienia, tak? Mhm. Ale też jest tutaj przepis tak skonstruowany, że policjant może tego opiekuna skierować na badania lekarskie. Wtedy może być zdziwienie tego opiekuna, tak? Że tylko jest opiekunem, nie idźmy tą drogą. 17-latek, są przepisy dokładnie sprecyzowane. 17-latek ma jechać z osobą trzeźwą, z osobą, która ma doświadczenie, tak? I tego się trzymajmy.
1: Dodawał Jacek Połomka, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Ten temat poruszamy także na gra.fm.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trwa przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Co obecnie dzieje się na placu budowy, to sprawdzała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
5: Cały czas trwają prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Wykonawca prowadzi roboty przy kanalizacji, wodociągach czy sieci elektroenergetycznej. Od poniedziałku wystartują prace teletechniczne w rejonie przejazdu przez tory.
1: Co obecne prace oznaczają dla kierowców?
5: Na razie niewiele, bo prace toczą się głównie poza jezdnią. Zmiany dotyczą jednak pieszych ze względu na wyznaczenie tymczasowego chodnika na jednym z odcinków. W najbliższych tygodniach planowane jest wykonanie bypassów w rejonie przyszłego wiaduktu nad linią kolejową i wtedy na czas prac ruch będzie się odbywać wahadłowo.
1: Więcej informacji na gra.fm.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz powiemy o tym, że w specjalistycznym szpitalu miejskim w Toruniu ruszają profilaktyczne programy zdrowotne. Można bezpłatnie wykonać badania w kierunku raka płuc, a także profilaktyki gruczołu krokowego.
6: Program profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego jest dla mężczyzn w wieku od 50 do 69 roku, ale także dla grupy mężczyzn w młodszym wieku, między 45 a 49, gdzie u kogoś spokrewnionego w najbliższej linii rozpoznano raka prostaty przed 50 rokiem życia. W zakres tego programu wchodzi badanie PSA. Badanie polega na pobraniu krwi i oznaczeniu poziomu PSA, wizyty lekarskiej, a także edukacji zdrowotnej. Program profilaktyki raka płuc jest dedykowany mieszkańcom Torunia. Dla osób palących bądź którzy rzucili palenie tytoniu w okresie nie dłuższym niż 15 lat, od 55 roku życia do 74. W zakresie tego programu wykonujemy niskodawkową tomografię komputerową płuc. Jest to badanie, które jest wielokrotnie bardziej diagnostycznym badaniem od badania RTG płuc, ale jednocześnie, tak jak sama nazwa mówi, z wielokrotną niską dawką promieni rentgenowskich.
1: Mówiła Jolanta Kosiak, zastępca kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: O krok od tragedii w Brzeźnie pod Toruniem. Policja poszukuje kierowcy tira, który pod koniec lipca na drodze krajowej numer 96 wykonał bardzo niebezpieczny manewr wyprzedzania. Policyjnemu nagraniu przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
7: Film trafił na skrzynkę stop agresji drogowej. Widać na nim, że kierujący ciężarówką wyprzedza samochód osobowy, mimo że z przeciwnego kierunku nadjeżdża pojazd. Kierowca tira nie dość, że zaczął mrugać się światłami, to jeszcze celowo zjechał na stronę auta jadącego z naprzeciwka, spychając go na pobocze, gdzie znajdują się bariery.
1: Co grozi nieodpowiedzialnemu kierowcy?
7: Policja zapowiada, że sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. Kierowcy tira grozi utrata prawa jazdy, grzywna do 30 tysięcy złotych oraz 10 punktów karnych.
1: Nagranie publikujemy na gra.fm.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wielki sukces naukowca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Profesor Aleksander Deptuła z Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum został powołany do grona ekspertów, konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia. Projekt, w który jest zaangażowany naukowiec, ma na celu rozwój systemowych rozwiązań dotyczących racjonalnego stosowania antybiotyków i zapobiegania zakażeniom. Profesor Deptuła będzie uczestniczył w międzynarodowych misjach i konsultacjach. Więcej o tym piszemy na Agra.fm.
0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz kultura. Zaglądamy do Teatru Baj Pomorski w Toruniu, który w tym sezonie szykuje 4 premiery, głównie dla najmłodszych widzów. W programie znalazły się też 2 festiwale.
8: Pierwsza premiera to Elmer, Słoń w kratkę, według Davida McKee. W reżyserii Filipa Jaśkiewicza to spektakl na małej scenie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Kolejna premiera Pacan, historia o miłości. Tekst dramatyczny Marii Wojtyszko w reżyserii Karoliny Maciejaszyk. To premiera na dużą scenę i ta premiera będzie z nami obecna od marca. Kolejny tytuł to Babcia na jabłoni, Miry Lobe w reżyserii Doroty Abbe, znowu mała scena i sezon kończymy spektaklem na podstawie książki Justyny Bednarek, Kury z grubej rury w mojej reżyserii.
1: Mówi Daniel Arbaczewski, dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu.
8: Ogród teatralny i już o tym myślimy, już bardzo projektujemy działania, które wystartują wiosną i latem. Chciałbym, żeby ten ogród rzeczywiście był ogrodem otwartym, ogrodem żywym, ogrodem spotkań, dobrej kawy, działań warsztatowych, działań artystycznych. Na pewno chciałbym, żeby to miejsce było również przestrzenią wystawienniczą. To, co chciałbym zaproponować Toruniowi, to również coroczna wystawa kolejnego artysty, która będzie w przestrzeni ogrodu, również w przestrzeni dolnego foyer, która będzie pracowała na siebie.
1: Dodawał Arbaczewski. Teraz powiemy o jednym z planowanych festiwali.
9: czasie festiwalu zaprezentujemy 11 spektakli konkursowych, do tego my, jako Teatr Baj Pomorski, zaprezentujemy pozakonkursowo nasze spektakle. To będzie Gdzie się porodził Baku i Frankenstein reportaż. Tradycyjnie już spektakle nasze podzieliliśmy na przedstawienia dla dzieci oraz na widowiska dla dorosłych i młodzieży. Spektakli konkursowych jest 11, w tym 6 spektakli zagranicznych. Jeśli chodzi o przedstawienia dla dzieci, to one podejmują różne tematy i zagadnienia, na przykład takie zagadnienia jak dojrzewanie do pewnej odpowiedzialności, ale również taka sztuka komunikacji rodzica z dzieckiem. I tu mam na myśli spektakl Miś Tymoteusz, który przywiezie do nas z Krakowa Teatr Groteska.
1: Mówił Bartosz Adamski, kierownik literacki w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu.
10: Bazylika katedralna świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty w Toruniu. Gotycka perła z cegły. To nie tylko jeden z najważniejszych zabytków miasta, ale również miejsce, gdzie historia splata się z wyjątkową architekturą i dziedzictwem kulturowym. Gotycki ceglany kościół, będący dawną farą toruńskiego starego miasta, stanowi kluczowy punkt na mapie zabytków Polski. Kształt bazyliki, który możemy podziwiać obecnie, ukształtował się ostatecznie w XV wieku, w latach od 1468 do 1473 podwyższono korpus nawowy, a w 1479 roku na wschodniej ścianie nawy północnej pojawiły się organy. Niewiele później, w 1497 roku, rozpoczęto budowę skarbca przy zakrystii. Przełom wieków przyniósł bazylikę pod patronat władz miejskich, a w pierwszych latach XVI wieku, według różnych źródeł w 1501 lub 1505 roku, Toruń przejął oficjalnie opiekę nad świątynią. W tym samym okresie powstał jeden z największych dzwonów w Polsce, Tuba Dei. Bazylika przez wieki była areną ważnych wydarzeń państwowych i religijnych. Od XV do XVIII wieku kościół był miejscem uroczystości związanych z wizytami królów Polski w Toruniu. To tutaj w 28 dniu września roku 1410 wkroczył orszak z królem Władysławem Jagiełłą, a w 1454 orszak z królem Kazimierzem Jagiellończykiem. W kolejnych latach nabożeństwa rozpoczynali tu również królowie tacy jak Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan Kazimierz Waza czy Jan Sobieski. Bazylika była miejscem modlitwy podczas wizyty Jana Olbrachta w roku 1501. W XVI wieku, a dokładnie w 1530 roku, kościół przeszedł w ręce protestantów. Od 1583 roku świątynia służyła zarówno katolikom, jak i ewangelikom. Katolicy modlili się po prawej stronie, zaś ewangelicy po lewej. Sytuacja zmieniła się w 1596 roku, gdy decyzją króla Zygmunta III Wazy kościół wraz z plebanią i szkołą parafialną przeszedł na własność jezuitów. Kolejne stulecia nie oszczędzały bazyliki. Została ona poważnie uszkodzona podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku, a także podczas oblężenia Torunia przez Szwedów w 1703 roku. W tym samym roku Szwedzi próbowali zrabować dzwon Tuba Dei, jednak zrezygnowali z tego zamiaru po otrzymaniu okupu od władz miejskich. Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku kościół przeszedł na własność księży diecezjalnych. Lata od 1806 do 1813 przyniosły kolejne zniszczenia, które udało się naprawić podczas gruntownego remontu w 1847 roku. W 1878 wymieniono organy i zmieniono prospekt organowy na neogotycki. W XX wieku świątynia została wpisana do rejestru zabytków w 24 dniu października 1929 roku i od 1935 roku nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. W kolejnych latach prowadzono liczne prace konserwatorskie, między innymi w latach od 1938 do 1939, a także po II wojnie światowej. Organy uszkodzone podczas wojny zostały odrestaurowane w latach 80. XX wieku. W 1991 roku przeprowadzono konserwację malowidła ściennego Sąd Ostateczny. Od 1992 roku bazylika pełni funkcję katedry diecezji toruńskiej. W kolejnych latach odnawiano ołtarze, figury i epitafia, m.in. kaplicę Bożego Ciała i prezbiterium, a także przeprowadzono prace konserwatorskie na wieży. 7 czerwca 1999 roku katedrę odwiedził papież Jan Paweł II. W latach od 2006 do 2011 przeprowadzono największy w historii remont dachu i innych elementów świątyni. Mimo upływu wieków i licznych zniszczeń, bazylika zachowała imponujący zbiór zabytków sztuki gotyckiej. W XVI wieku kościół posiadał 20 ołtarzy. Główny dedykowany świętym Janom, 10 przy filarach międzynawowych, 8 w kaplicach oraz ołtarz w kaplicy Ogrójcowej. Fundatorami byli przedstawiciele patrycjatu toruńskiego, lokalne duchowieństwo, a także urzędnicy królewscy. Do naszych czasów przetrwał jedynie ołtarz świętego Wolfganga, obecnie pełniący rolę ołtarza głównego, oraz pojedyncze rzeźby, w tym fragmenty dawnego ołtarza głównego. W prezbiterium można podziwiać gotyckie malowidła z XIV wieku. Na wschodniej ścianie widnieją postacie patronów świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty z około 1360 roku, a na ścianie północnej rozbudowana scena drzewa Jesego, ukrzyżowania na drzewie życia i sądu ostatecznego, pochodząca z lat około 1380 do 1390. Malowidła te przedstawiają również personifikację cnót i grzechów głównych. Część z nich została zniszczona w drugiej połowie XV wieku podczas rozbudowy kościoła, a odkryto je ponownie dopiero w 1908 roku. Obecny ołtarz główny, tryptyk świętego Wolfganga z około 1502 roku, jest fundacją Kaspra Welkera. W środkowej części ołtarza znajdują się rzeźby świętego Wolfganga, świętego Bartłomieja i świętego Jakuba, a na skrzydłach bocznych ojców kościoła świętego Grzegorza Wielkiego, świętego Hieronima, świętego Ambrożego i świętego Augustyna. Na zewnętrznych stronach skrzydeł widnieją cztery święte dziewice: Małgorzata, Dorota, Apolonia i Agnieszka. Nad ołtarzem umieszczono krucyfiks z końca XIV wieku, a na ścianie południowej brązową płytę nagrobną burmistrza Jana von Soest i jego żony Małgorzaty. Najstarszy zabytek w kościele zamówiony prawdopodobnie w Brugi. W północnej nawie znajdują się gotyckie malowidła z XIV wieku przedstawiające koronację Marii i ukrzyżowanie. Poniżej wmurowana jest gotycka konsola z popiersiem Mojżesza, która niegdyś podtrzymywała zaginioną w czasie II wojny światowej rzeźbę pięknej Madonny. Konsola została uzupełniona w 1957 roku kopią wykonaną przez Witolda Marciniaka. Wśród innych dzieł sztuki gotyckiej na uwagę zasługują krucyfiks z pierwszej połowy XIV wieku, płaskorzeźba świętej Marii Magdaleny unoszonej przez anioły z około 1400 roku oraz rzeźba Chrystusa Bolesnego z lat 1420 do 1430. Rzeźby Chrystusa Zmartwychwstałego i świętego Jana Ewangelisty z 1497 roku, a także figura Chrystusa Boleściwego z lat 1510 do 1520 oraz ołtarz Zaśnięcia Marii z około 1500 roku stanowią kolejne przykłady kunsztu artystów gotyckich. Dzieła nowożytne i barokowe. W okresie nowożytnym bazylika wzbogaciła się o liczne epitafia upamiętniające wybitnych mieszczan i fundatorów, takie jak epitafium Anny Pirnezius z przedstawieniem świętego Hieronima Mikołaja Kopernika z około 1580 roku czy Krzysztofa Floriana. W kaplicy Zaśnięcia Marii Panny znajdują się także gotycka chrzcielnica z drugiej połowy XIII wieku, w której ochrzczono Mikołaja Kopernika, oraz rzeźbione popiersie astronoma autorstwa Wojciecha Rojowskiego z 1766 roku. Wnętrze świątyni zdobią barokowe ołtarze z XVII i XVIII wieku, w tym ołtarz zdjęcia z krzyża z kopią obrazu Petera Paula Rubensa oraz ołtarz świętego Franciszka Ksawerego z 1674 roku. W kaplicy południowej znajduje się obraz Matki Boskiej ze świętym Stanisławem Kostką autorstwa Bartłomieja Strobla. Neogotyckie witraże wykonane na przełomie XIX i XX wieku zostały częściowo zniszczone podczas eksplozji w styczniu 1945 roku. Najważniejszy z nich, wschodni witraż prezbiterium, został wykonany przez Jana Zdziubanego w 1952 roku. Organy muzyczne, serce bazyliki. W bazylice znajdują się dwa wyjątkowe instrumenty organowe. Główne organy 32-głosowe o romantycznej dyspozycji i neogotyckim prospekcie zbudował w 1878 roku organmistrz Max Terlecki z Królewca. Po gruntownej renowacji w latach 90. XX wieku organy odzyskały dawny blask. Organy boczne 15-głosowe z barokowym prospektem i mechaniczną trakturą powstały w 1688 roku w warsztacie Mateusza Mateusza Brandnera z Torunia i zostały odrestaurowane w latach od 1979 do 1983. Dzwony Tuba Dei i inne największym skarbem bazyliki jest dzwon Tuba Dei, którego data odlania pozostaje przedmiotem sporów. Najczęściej podaje się rok 1500. Jednak według niektórych źródeł dzwon powstał w 1522 roku. Jego wysokość z koroną to około 2 metry, a średnica dolna wynosi 2 metry i 27 centymetrów. Całkowita waga dzwonu to ponad 7 ton, a stalowe serce waży około 200 kg. Wśród pozostałych dzwonów warto wymienić dzwon pogrzebowy z 1412 roku, dzwon z 1437 roku, zrabowany podczas II wojny światowej, a także dzwon odlany w 1760 roku przez Mikołaja Petersilgego. W 2002 roku w katedrze zawisł dzwon Tubula Dei, dar z okazji 10. rocznicy powołania diecezji toruńskiej. Bazylika katedralna świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty w Toruniu to miejsce, gdzie na każdym kroku czuć ducha historii, a gotyckie i barokowe dzieła sztuki przeplatają się z nowoczesnymi elementami konserwatorskimi. To nie tylko świątynia, ale prawdziwa kronika dziejów miasta i Polski, której nie można pominąć podczas wizyty w Toruniu.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
11: Reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
16: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
15: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto?
19: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
21: Pani Celinka wie, co jest super.
22: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
23: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
24: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
25: Skoda.
26: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Barbarka, leśna perła północnego Torunia z historią pełną tajemnic. Barbarka, będąca dziś jedną z urzędowych części Torunia, skrywa w sobie historię sięgającą średniowiecza. Położona w północnej części miasta, przez wieki była świadkiem zarówno rozwoju kultu religijnego, jak i tragicznych wydarzeń, które odcisnęły piętno na lokalnej społeczności. To miejsce, które nieprzerwanie fascynuje zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających Toruń. Korzenie Barbarki sięgają XIV wieku. Już w 1299 roku w tej miejscowości powstał pierwszy obiekt sakralny poświęcony świętej Barbarze. Przez całe XIV stulecie była to przestrzeń, gdzie rozwijał się kult tej świętej, a w 1340 roku źródła historyczne po raz pierwszy wspominają działający tu młyn wodny. W kolejnym stuleciu biskup chełmiński Wincent Gosławski zlecił budowę nowej kaplicy. Barbarka leżała wówczas na strategicznym szlaku prowadzącym do Starogrodu, gdzie przechowywano relikwie świętej Barbary i gdzie rozkwitał jej kult. Początkowo to Chełmno było centrum tego kultu, lecz z biegiem lat to właśnie Starogród stał się najważniejszym miejscem czci dla świętej. Od początku XVI wieku, a na pewno od 1517 roku, osada wraz z młynem przeszła pod jurysdykcję miasta Torunia. XVII wiek przyniósł Barbarkę kolejne zmiany. W 1623 roku stanęła tu nowa kaplica. Niestety już w tym samym roku wojska szwedzkie poważnie ją uszkodziły. Około 1660 roku mieszkańcy wznieśli kolejną kaplicę, jednak w listopadzie 1789 roku biskup chełmiński Karol von Hohenzollern zakazał odprawiania nabożeństw ze względu na zły stan techniczny budynku. Ostatecznie w roku 1800 kaplica została rozebrana. W tym okresie na terenie Barbarki powstał również cmentarz, który sąsiadował bezpośrednio z kaplicą. W XVIII i XIX wieku pojawiają się wzmianki o cudownym źródle, którego dokładna lokalizacja nie jest dziś znana. Historyk Waldemar Rozynkowski sugeruje, że mogło ono znajdować się w pobliżu dawnej kaplicy, co tylko dodaje temu miejscu tajemniczości. Przed rokiem 1820 powstała nowa kaplica, do której trafiły dzwony z kościoła świętego Wawrzyńca w Toruniu. Jednak już w 1829 roku stan techniczny tego obiektu oceniono jako zły. 6 lat później proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny zwrócił się do władz miasta z prośbą o pomoc w renowacji zarówno kaplicy, jak i cmentarza. W 1839 roku Heinrich Tilke uzyskał prawo do dzierżawy dóbr młyńskich. Tilke podjął się odbudowy podupadłej kaplicy oraz ożywienia kultu świętej Barbary w Toruniu. Po uzyskaniu zezwolenia od władz miasta 18 kwietnia 1842 roku rozpoczęto budowę nowej kaplicy, która została ukończona jeszcze w tym samym roku. Dnia 2 marca 1850 roku Toruń utracił zwierzchnictwo nad Barbarką, która stała się własnością prywatną w granicach gminy Mokre. Miasto odzyskało kontrolę nad tym terenem dopiero pod koniec XIX wieku. Od tego czasu Barbarka została zalesiona i na przełomie XIX i XX wieku zyskała nowe oblicze jako miejsce rekreacji i wypoczynku, ciesząc się dużą popularnością wśród Torunian. W czerwcu 1925 roku Polskie Koleje Państwowe w Gdańsku umożliwiły zatrzymywanie się pociągów na przystanku Barbarka w niedzielę i święta, a także uruchomiły pociąg motorowy na trasie Toruń-Mokre-Pigrza. W tym samym roku powstała Grota Świętej Barbary, a 25 maja 1933 roku odsłonięto pomnik Dzieci Polskie Matce Polski w Toruniu. Barbarka była również świadkiem tragicznych wydarzeń podczas II wojny światowej. W 1939 roku stała się miejscem masowych mordów dokonanych przez Niemców na polskiej ludności. Egzekucje trwały od 28 października do prawdopodobnie 6 grudnia 1939 roku. W 1944 roku Niemcy powrócili, by odkopać masowe mogiły i spalić zwłoki. 24 września 1945 roku przeprowadzono oględziny miejsca zbrodni, a 19 października 1946 roku rozpoczęto prace ekshumacyjne. Szacuje się, że zamordowano około 600 Polaków, z których większość pozostała anonimowa. Dopiero 28 października 2009 roku odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary tych tragedii.

tragicznych wydarzeń, oddając hołd pomordowanym Polakom. Dziś Barbarka to nie tylko miejsce pamięci, ale także przestrzeń edukacji i spotkań z naturą. Przy ulicy Przysieckiej 13 mieści się budynek dawnej leśniczówki, który obecnie jest siedzibą szkoły leśnej. To właśnie tutaj młodzi mieszkańcy Torunia i okolicy mogą poznawać tajniki przyrody, uczestniczyć w warsztatach i rozwijać swoją pasję do ekologii. Barbarka to miejsce, w którym historia splata się z teraźniejszością. Przeszłość pełna tajemnic, religijnego kultu i tragicznych wydarzeń sprawia, że każdy spacer po tych terenach ma wyjątkowy charakter. To przestrzeń, która uczy szacunku do historii i przyrody, przypominając, jak ważne są pamięć i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
3: Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
3: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: To jest 19 dzień września i 7 na zegarach. Czas w Radiu Gra na pierwszy dzisiejszy serwis informacyjny.
1: Ostrzeżenia Donalda Tuska o coraz większym zagrożeniu krajów Unii Europejskiej i NATO ze strony Rosji są solidne i dobrze udokumentowane. Tak oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. Wczoraj, przypomnę, premier alarmował, że możliwe są tu, cytat, przypadkowe uderzenia dronami, rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Łączymy się z paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Marku, o czym jeszcze mówił Macron?
2: Na konferencji prasowej Emmanuel Macron podkreślił, że już w tej chwili Rosja mnoży ataki hybrydowe również na Francję. W związku z tym zaostrzone zostaną środki przeciwdziałania, między innymi możliwym atakom rosyjskich dronów i hakerów na francuską infrastrukturę energetyczną, przedsiębiorstwa zbrojeniowe i potencjalne cele związane z obroną terytorium kraju. Na dzisiejszej naradzie ze wszystkimi kandydatami startującymi w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji obecny lokator Pałacu Elizejskiego ostrzegł, że Władimir Putin będzie w różny sposób próbował ingerować w przebieg tych wyborów, faworyzując ugrupowania bardziej pobłażliwe wobec jego działań.
1: Treningi reagowania na alarmy i komunikacja o zagrożeniach z powietrza odbędą się na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak reagować na alerty RCB i gdzie szukać schronienia. Będzie można także przećwiczyć właściwe postępowanie w sytuacji zagrożenia atakiem z powietrza. Treningi odbędą się w godzinach od 11 do 14. Listę miejsc, w których będą organizowane, można znaleźć na stronach lubelskiej oraz podkarpackiej PSP. To kontynuacja ogólnopolskich ćwiczeń sierpnia, w których uczestniczyło ponad 154 tysiące osób. Dwaj podejrzani o kradzież i uszkodzenie infrastruktury kolejowej w Katowicach aresztowani na 3 miesiące. Mężczyźni przyznali się do winy. Śledczy podkreślają, że nie był to akt dywersji, a chodziło o rabunek. Do zdarzenia doszło w środę. Mężczyźni uszkodzili 4 kable, które zasilały urządzenia sterujące ruchem. To doprowadziło do całodniowych utrudnień w ruchu pociągów w całym regionie.
0: Pogoda zmienną bywa i w ten weekend tego doświadczymy całkiem mocno, dlatego że dzisiaj całkiem sporo słońca, szczególnie w tej pierwszej części dnia, zapowiadają synoptycy. Wynik na subkurtenci w okolicach 21 stopni, raczej bez opadów. Niedziela, no właśnie, już chłodniej, bo tylko 18-19 kresek. Deszcz po południu raczej gwarantowany przez specjalistów od meteo. Dla tych niemogących dospać się przy porannej kawie, być może herbacie, przy śniadaniu, a być może jeżeli was obowiązki wezwały, także i w sobotę, no to jesteśmy z wami jak zawsze, dodając mocy i energii. Dzień dobry, kłaniam się i pozdrawiam weekendowo w Radiu Gra. Marcin Misiewski, jesteśmy razem do 12. Witajcie.

0: dobry dzień.
1: Dziś w kalendarzu 19 dzień września, sobota. Ten dzień można rozpocząć od uśmiechu, bo właśnie dziś swoje symboliczne urodziny obchodzi emotikon. 44 lata temu Scott Farman zaprezentował i zaproponował, by w internetowych rozmowach używać dwóch znaków, które na zawsze zmieniły sposób, w jaki wyrażamy emocje w sieci. A poza tym mamy także i Międzynarodowy Dzień Mówienia jak Pirat, urodziny Jimmy'ego Fallona i Jeremy'ego Ironsa oraz pierwszy dzień Oktoberfestu. A 19 września 1960 roku świat po raz pierwszy poznał i usłyszał Twista.
0: To jest dobry dzień.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
7: Harlem Globetrotters.

0: www.ebilet.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
5: 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto?
5: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Gra.

Sylwia Grzeszczak i Pożyczony w Radiu Gra. To będzie, już jest w zasadzie bardzo sportowy weekend, bo i nasi siatkarze grają turniej Copernicus Volley Cup. Dziś i jutro w SP28, jutro mecz o trzecie miejsce, o 12, o 15 wielki finał. Mam nadzieję z udziałem Cukaniołów Toruń, chociaż łatwo nie będzie, bo mamy w zestawie także i ekstraligowe drużyny. Nasi koszykarze, wczoraj mecz z Anwilem, no i trwa turniej w Arenie Toruń o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tam też emocji brakować nie będzie. A nasi hokeiści zapraszają na pierwszy domowy mecz z Polonią Bytom, to już najbliższą niedzielę z kolei na Tortorze. No i oczywiście wielki finał PGE Ekstraligi w Toruniu. Jedziemy z Wrocławiem, to jutro o 19:30. Ależ się będzie działo.

0: Jednym z ulubionych powiedzeń radiowców a propos pogody aury jest powiedzenie, że pogoda będzie w kratkę. No i tak rzeczywiście będzie. Jak tak patrzą sobie na te prognozy dla naszego miasta. Ładniejsza sobota, z przedpołudniem nieco bardziej słonecznym, czekamy. No więc to ma się dziać. A niedziela, no mocno dyskusyjna, z dużą ilością deszczu, szczególnie w drugiej części dnia. Zatem korzystajmy, a o aurze na cały weekend opowiem wam za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny!
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm. Dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
22: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
23: Po reklamie.
0: Pogoda zmienną bywa i w ten weekend tego doświadczymy całkiem mocno, dlatego że dzisiaj całkiem sporo słońca, szczególnie w tej pierwszej części dnia, zapowiadają synoptycy. Wynik na subkurtenci w okolicach 21 stopni. Raczej bez opadów. Niedziela? No właśnie, już chłodniej, bo tylko 18-19 kresek. Deszcz po południu raczej gwarantowany przez specjalistów od Meteo.
21: To jest Radio Gra.

0: spotkanie z Andrzejem Sapkowskim, a więc twórcą legendarnego Wiedźmina w Toruniu. To jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji Kopernikona. To wydarzenie, święto i fantastyki popkultury w Toruniu trwa dokładnie od wczoraj, potrwa do niedzieli. I o tym też jeszcze zdążymy wam powiedzieć. Co dzieje się w kraju na świecie? O tym za chwilę w wiadomościach o 8.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.
0: I to już 8 na zegarach w Toruniu. Mamy dla was najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata.
15: Tragedia w Sieprawiu w powiecie myślenickim w Małopolsce. Wieczorem w jednym z domów padły strzały. Jak poinformował podkomisarz Dawid Wietrzyk z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, jedna osoba nie żyje, druga została ranna.
16: Policjanci z Myślenic otrzymali zgłoszenie od 45-letniej mieszkanki Sieprawia, że pod jej dom przybył jej były partner, 47-latek, który wszczyna awanturę, grozi jej. Według ustaleń, które zostały poczynione na miejscu, mężczyzna ten w trakcie tej awantury miał oddać do kobiety przynajmniej jeden strzał z broni prawdopodobnie czarnoprochowej. Następnie w rejonie posesji postrzelił się.
15: Życie mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. 45-letnia kobieta natomiast trafiła do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w ostatnim czasie otrzymują coraz więcej alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związanych z rosyjskim atakiem na zachodnią część Ukrainy. Eksperci ostrzegają, że ich nadmiar może z czasem prowadzić do zobojętnienia i osłabienia reakcji na rzeczywiste zagrożenie. Czy rzeczywiście alertów w związku z atakami Rosji na Ukrainę jest zbyt dużo? Dziennikarze pytali o to dziś w Sejmie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
17: Jeżeli się pojawia zagrożenie na Ukrainie, ono może być 100-200 kilometrów, tylko że szybkość przemieszczania się dronów odrzutowych czy rakiet manewrujących jest tak duża, że trudno często nie stosować tego alertu, nawet jeżeli on jest na wyrost, jeżeli nie jest to tuż w pobliżu polskiej granicy, bo jeżeli będzie tuż w pobliżu polskiej granicy, no po prostu nie zdążymy. Kilkanaście dni temu, kilkadziesiąt dni temu miałem pytania, czemu nie ma alertów? Dzisiaj się pojawiają pytania, dlaczego są alerty?
15: Mówił szef resortu obrony.
0: Czasem słońce, czasem deszcz, a więc mocno filmowo. Dzisiaj cieplej, bo do 21 stopni mają pokazywać nam toruńskie termometry. No i termometry w regionie. Stabilne ciśnienie, dobre warunki biometeo. Zmienią się one jednak jutro niestety, bo jutro więcej szarości, więcej chmur, a po południu gwarantowane opady deszczu według synoptyków będziemy mieli w naszym mieście. I to już chwila po ósmej w Radiu Gratoruń, a to oznacza, że niektórzy dopiero nieśmiało sprawdzają grunt pod nogami, czy oby stabilny. Są też tacy na pełnej mocy już, biegający, skaczący, a być może gdzieś udający się na zakupy. O i wiadomo, sobota, dzień sprzątania. Czy już się zaczęło? O, to jest pytanie. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie w Radiu Gra. Zalia na początek u nas i Rio z Shion.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
0: A ja nazywam się Marcin Wiśniewski, jesteśmy razem do 12:00.

0: Jest to On My Way, Tiesto właśnie wyprzedał kolejny stadion, Tiesto i koncert. Z tym cyklem wraca artysta także do Polski i wiemy, że będzie drugi koncert w naszym kraju. No właśnie, nie koncert, ale wielkie taneczne show z kolei szykują organizatorzy Klub Sportowy Toruń, organizatorzy finału pierwszego z Wrocławiem, bo to już jutro, 19:30. To wydarzenie ma swoją nazwę Speedball Dance Show. 18:45, dokładnie, więc warto być wcześniej na stadionie, aby zobaczyć to na własne oczy, a zapowiada się spektakularnie. Polecamy to jutro przed wielkim finałem, więc wpadamy na stadion zdecydowanie wcześniej.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort, poczuj prowadzenie, poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Co dziś zmienia Twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy Twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Czytamy, bo kochamy.
7: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
6: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
7: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Ekipa prosto z Australii ze swoim wielkim przebojem. Odkurzamy i takie przeboje. No właśnie, Wiedźmina odkurzać nie trzeba, bo to saga wiecznie żywa. Jej autor Andrzej Sapkowski przyjeżdża do Torunia na Kopernikon, który trwa od wczoraj w naszym mieście. To święto popkultury, fantastyki, cosplayerzy poprzebierani ludzie, młodzi, uśmiechnięci, no, zresztą bez wieku. Wiek jest tutaj nieistotny. Ważne, że się chcą przebierać i to widać, to robi spektakularne wrażenie, bo tych osób na mieście nie brakuje. Targi w CSW, spotkania, rozmowy, gość,

0: No dzieje się naprawdę dużo, a żeby spotkać się z Andrzejem Sapkowskim, słyszałem, że trzeba przejść było specjalne wtajemniczenia. No i dobrze, no niech tak się dzieje. Kopernikon trwa i trwać będzie w naszym mieście, o czym piszemy też na Gra FM.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Torunianie na rowery. Dziś pogoda jest akurat ważna w tym przypadku, bo rowerowa masa krytyczna. To jest wydarzenie, w którym zawsze bierzemy chętnie udział, szczególnie kiedy jest aura sprzyjająca. Czy będzie? O tym za chwilę. Mamy dla Was najnowszą prognozę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.

41. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
1: Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Czytamy, bo kochamy.
5: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
4: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
5: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Po reklamie.
10: Czasem słońce, czasem deszcz, a więc mocno filmowo. Dzisiaj cieplej, bo do 21 stopni mają pokazywać nam toruńskie termometry. No i termometry w regionie. Stabilne ciśnienie, dobre warunki biometeo. Zmienią się one jednak jutro niestety, bo jutro więcej szarości, więcej chmur, a po południu gwarantowane opady deszczu według synoptyków będziemy mieli w naszym mieście.
11: To jest Radio Gra.

0: Niektóre toruńskie ekipy finiszują sezonem, niektórzy szykują się do tego sezonu, a hokeiści właśnie go rozpoczęli od spektakularnego 8-0 z Jastrzębiem. Ale jutro jest znowu szansa na podtrzymanie dobrej pasy, bo do Torunia przyjeżdża Polonia Bytom. W tej trzeciej kolejce spotkamy się właśnie z ekipą ze Śląska. To jutro na Tortorze, panie panowie, o godzinie 16:00. Emocje gwarantowane.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: ceny na produkty łazienkowe.
1: Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Po reklamie.
12: Radiowy zegar pokazuje okolice godziny 9. Czas zatem na najnowszy serwis informacyjny w Radiu Gra.
13: Amerykański Departament Stanu dał zielone światło dla sprzedaży Ukrainie pakietu obrony powietrznej o wartości prawie 3 miliardów dolarów. Oprócz pocisków pakiet obejmuje mobilne wyrzutnie rakiet i radary przeciwdronowe. Kijów zakupi sprzęt za pomocą środków państw europejskich i pieniędzy z amerykańskiego programu pożyczek Foreign Military Financing. To największy jak dotąd pakiet uzbrojenia dla Ukrainy zatwierdzony przez administrację Donalda Trumpa. Tymczasowo aresztowano mężczyznę, który w Sosnowcu położył ładunek wybuchowy na samochodzie swojej znajomej. Grozi mu do 10 lat więzienia. Auto zostało uszkodzone, ale nikt na szczęście nie został ranny. O szczegółach reporter Marcin Buczek.
14: Zarzuty są dwa. Pierwszy to spowodowanie eksplozji, po której uszkodzony został samochód, a drugi zarzut to posiadanie substancji wybuchowych, które znaleziono tam, gdzie mieszkał podejrzany. Mężczyzna przyznał się do winy i potwierdził, że była to sprawa osobista dotycząca jego i jego znajomej. Ładunek eksplodował na samochodzie, tuż po tym, jak mężczyzna go tam położył. W aucie nie było wtedy nikogo, bo kobieta poszła do przedszkola zaprowadzić dziecko.
13: Nasi siatkarze zagrają dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Rywalem biało-czerwonych – Łotwa. Początek spotkania 1/8 finału z Łotwą o 15:00. Potem nasi siatkarze zagrają z Niemcami lub Bułgarią. Ten mecz również rozegra się dzisiaj. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie reprezentował Polskę w oscarowym wyścigu w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Bohaterem filmu jest niemiecki pisarz nobista Thomas Mann.
15: Ich will nach Hause. Papa.
16: Wo ist das?
13: Polska Komisja Oscarowa wybrała ten tytuł spośród 7 zgłoszonych w naborze organizowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Skrócone listy oscarowe poznamy w połowie grudnia. Wtedy dowiemy się, czy nasz kandydat ma szansę na nominację do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej.
12: Wszelkie aktywności na świeżym powietrzu zdecydowanie bardziej dziś niż jutro, chociaż oczywiście jutro też będzie można, wystarczy tylko dobrze się ubrać. Dzisiaj do 21 stopni, sporo słońca w tej pierwszej części dnia, w drugiej też raczej padać nie powinno. Ten deszcz pojawi się natomiast jutro w Toruniu, szczególnie po południu i wieczorem na finał na MotoArenie, może być też chłodniej. Jutro maksymalnie 19 kresek. Chwila po dziewiątej, zakładam, że lista zakupów może się właśnie tworzyć, a być może lista rzeczy do zrobienia dzisiaj. Od sprzątania po, o być może właśnie, zmianę garderoby w szafie, bo to taki czas, to także ostatni weekend tegorocznego lata. Kłaniam się, dzień dobry, witajcie. Na początek Dawid Podsiadło w Radiu Gra w sobotnie przedpołudnia, później John Manam. Marcin Misiewski, czołem.
0: Radio Gra, hity pełne energii.

0: sobota jest, weekend jest dobrze i są hity pełne energii w Radiu Gra. No dobrze, drodzy Torunianie, teraz będzie apel, bo przecież tylko do jutra można głosować w ramach budżetu obywatelskiego miasta Torunia. A jeżeli są wśród was fani padla, to Marcin Gładysz za chwilę będzie miał dla was pewną propozycję, a przynajmniej będzie was próbował namówić na zagłosowanie na swój projekt.
1: Plan jest budowy dwóch nowoczesnych, ogólnodostępnych i bezpłatnych kortów do padla na osiedlu na Skarpie przy kortach tenisowych. Obiekt będzie wyposażony w profesjonalną infrastrukturę, nawierzchnię, ogrodzenie oraz oświetlenie do gry po zmroku. Padel to obecnie bardzo szybko rozwijająca się dyscyplina sportu zarówno w Toruniu, jak i w całej Polsce, a przy okazji świetna forma spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Także padel pod chmurką z puli ogólnomiejskiej 01250.
0: No to głosujemy. A o innych projektach przeczytacie też na Gra FM.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99. Pokrotka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czerwony dywan, flesze aparatów i koty w roli głównej. 19 i 20 września Toruń stanie się stolicą kociego piękna. Wystawa kotów rasowych. Szkoła podstawowa nr 16, ulica Dziewulskiego 2. Przyjdź i poznaj prawdziwe gwiazdy z wąsami.
13: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, witam i zapraszam. Sprawdzamy, co robić w ten weekend w Toruniu. Jeśli zastanawiacie się, co robić tak od 10 do 14, to możecie pojawić się na Rynku Nowomiejskim, bo tam działa miasteczko ekologiczne MPO. Będą warsztaty, konkursy, wielka gra planszowa, wymienialnia zabawek i sporo atrakcji nie tylko dla najmłodszych. Będzie można też zobaczyć z bliska specjalistyczne pojazdy MPO, a przy okazji oddać zużyty sprzęt, baterie czy tekstylia. Wstęp jest oczywiście wolny. O 9.30, czyli już tak naprawdę rozpoczyna się w Mediatece Narszej coś dla seniorów, czyli spotkanie o aromaterapii i tym, jak zapachy wpływają na nasze emocje, wspomnienia i samopoczucie. A jeśli zamiast zapachów interesuje Was kosmos, to o 11.00 w domu Mikołaja Kopernika zaczyna się przegląd filmowy

0: ale kosmos, czy jesteśmy sami. Pierwsza projekcja o 11 z minutami, a wstęp na seansę jest oczywiście bezpłatny. Więcej o tym, co się dzieje w weekend, już za godzinę.
1: Poleca Radio Gra.

0: to jedna z tych wyjątkowych nut, która pięknie płynie, szczególnie w weekend, prawda? Duke Dumont, Ocean Drive w Radiu Grano, pachnie jeszcze latem, wakacjami. No to już za nami niestety, chociaż jeżeli ktoś się dopiero wybiera, to no, zazdroszczę. Co w pogodzie w Toruniu? Raczej nie wakacyjnie, ale sprawdzimy to dla was za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
6: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
0: Wszelkie aktywności na świeżym powietrzu zdecydowanie bardziej dziś niż jutro, chociaż oczywiście jutro też będzie można, wystarczy tylko dobrze się ubrać. Dzisiaj do 21 stopni, sporo słońca w tej pierwszej części dnia, w drugiej też raczej padać nie powinno. Ten deszcz pojawi się natomiast jutro w Toruniu, szczególnie po południu i wieczorem na finał na Motorenie, może być też chłodniej. Jutro maksymalnie 19 kresek.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: Helsinki, bye bye bye. W Radiu Grano bye bye to jeszcze troszkę, no bye bye pozostanie, bo za chwilę 10 dopiero i za chwilę nas kolejny serwis informacyjny. Helsinki też w Toruniu nie będą. Ale za to dzisiaj zespół Joy, czyli Austriacy z Austrii, panie panowie, zagrają na spółdzielczym popołudniu pod naszym radiowym patronatem dla mieszkańców wielu spółdzieli mieszkaniowych z naszego miasta. To dziś wieczorem w Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń. Warto tam być.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Cytryna 3,99 kg. Kurczak bez fileta 6,99 kg. Wątróbka drobiowa 3,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Czytamy, bo kochamy.
9: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
8: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
9: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
0: Ja wiem, że szczęśliwi czasu nie liczą, szczególnie w sobotę, w weekend, ale 10 już na zegarach, to trzeba zakomunikować, że czas na kolejny serwis informacyjny.
13: Do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy prowadzącej do obniżki cen paliw. To odpowiedź na kolejny rządowy projekt ustawy w sprawie wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
14: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej do 31 marca. Po drugie, propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. I co najważniejsze w tej propozycji, likwiduje ona źródło problemu poprzez ustawowy limit marży rafinaryjnej, importowej i hurtowej.
13: Tak, o ustawie PKN paliwo kosztuje normalnie, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Wcześniej Sejm uchwalił ponownie rządową ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. To druga próba koalicji rządowej wprowadzenia tego podatku na koncerny paliwowe. Poprzednią ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Przed nami weekend. Dobrze postanowić sobie, że przez najbliższe dni ograniczymy poziom stresu. Kolejne badania naukowe pokazują bowiem, jak bardzo przewlekły stres szkodzi naszemu sercu i skraca nam życie. Badania objęły rekordową liczbę blisko 500 000 osób. O szczegółach Grzegorz Jasiński.
15: Pokazały, że przewlekły stan zapalny związany m.in. ze złą sytuacją ekonomiczną czy stylem życia powoduje szkodliwe zmiany strukturalne w sercu i zwiększa ryzyko zawału i udaru nawet o 43%. Zmiany te, takie jak pogrubienie ścian serca, zmniejszenie komór, pogorszenie napełniania serca mogą się przy tym rozwijać latami bez objawów. Natomiast ten wyższy poziom stanów zapalnych wiązał się nie tylko z takimi fizycznymi czynnikami, jak palenie papierosów czy nadwaga, ale też właśnie z przewlekłym stresem. Autorzy pracy podkreślają, że w przyszłości identyfikacja kluczowych białek zapalnych może pomóc zauważyć ryzyko odpowiednio wcześnie, ale uniwersalnie musimy starać się jednak poziom stresu ograniczać. No tyle, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić.
0: Ładniejsza sobota i bardziej dyskusyjna niedziela, tak dyplomatycznie rzecz nazywając, co oznacza, że jutro niestety możemy spodziewać się większej dawki chmur, deszczu, tych przelotnych opadów, które będą nam się pojawiały szczególnie coraz bardziej intensywnie po południu, w niedzielę. Jutro 19 stopni, dziś natomiast więcej słońca i 21 kresek. Mamy stabilne ciśnienie i sprzyjające warunki biometeo. I takimi one pozostaną. Chwila po 10 na zegarach w Toruniu. Kłaniam się, pozdrawiam. Słońce świeci, weekend, sobota. Trzeba to wykorzystać. Marcin Misiewski, dzień dobry, witajcie. Obiecałem, że pozdrowię ludzi pracy. No to proszę bardzo. A właśnie, a propos, pani Joanna napisała SMS-a, że pozdrawia ekipę remontującą elewację bloku przy ulicy Błuszczyńskich. I pani Asia ma pytanie do panów. Czy panowie od rana to muszą tak na hałasować? Pyta pani Joanna. No nie wiem, nie znam odpowiedzi, ale gorąco pozdrawiamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To są dobre muzyczne wibracje. No właśnie, wibracji dobrych, rowerowych i tych muzycznych nie brakuje podczas przejazdu przez miasto kolejnej odsłony rowerowej masy krytycznej. Panie panowie, dziś rusza ona do godziny 16. Jak tradycja nakazuje, z rynku nowomiejskiego, finał zawsze jest na tym rynku staromiejskim. 16 km do pokonania, to także Europejski Tydzień Mobilności, kiedy to pokazujemy, że są inne alternatywne formy źródła poruszania się po mieście. Rower jest chyba najbardziej znaną, popularną i najlepszą. Dołączajcie dzisiaj do peletonu. Ten startuje o 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megafaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
15: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
16: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
17: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
18: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał Pan, czego sobie życzę?
19: Życz sobie

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, zaglądamy po raz kolejny do kalendarza wydarzeń w Toruniu. W sobotę jest z czego wybierać. Jeśli macie ochotę na coś bardziej kulturalnego, to o 11 w Muzeum Toruńskiego Piernika odbędą się warsztaty snycerskie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Można będzie zobaczyć, jak od kawałka drewna dochodzi do gotowanej formy piernikarskiej. O tej samej porze w domu Mikołaja Kopernika trwa przegląd filmów Ale Kosmos, a o 12 w Książnicy Kopernikańskiej można zajrzeć do magazynu studyjnego i zobaczyć wybrane skarby biblioteki. Jest też koncert Marty Bejmy z lirą korbową w Parku Etnograficznym. Sportowo sobota również wygląda ciekawie. O 15 w hali Szkoły Podstawowej nr 28 rozpoczyna się Kopernikus Volleyball Cup, a o 18 Cukanioły Toruń zmierzą się z PGE Projektem Warszawa. A jeśli już planujecie niedzielę, to najważniejsze wydarzenie weekendu zacznie się o 19.30 na Moto Arenie. Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Betard Sparte Wrocław w pierwszym meczu finałowym PGE Ekstraligi.
0: Poleca Radio Gra.

0: powiedzcie, że to nie jest ponadczasowe. Najpierw od ATB, który w Toruniu był, tak, w Polsce to kilkukrotnie, rzecz jasna, ale w Toruniu też był dwukrotnie, o ile mnie pamięć nie myli. Pogoda. Za chwilę u nas najnowsza prognoza pojawi się, a później George Harrison. Przed 11 zabiorę was jeszcze do Muzeum Etnograficznego.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9 edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: Po reklamie.
0: Ładniejsza sobota i bardziej dyskusyjna niedziela, tak dyplomatycznie rzecz nazywając, co oznacza, że jutro niestety możemy spodziewać się większej dawki chmur, deszczu, tych przelotnych opadów, które będą nam się pojawiały szczególnie coraz bardziej intensywnie po południu, w niedzielę. Jutro 19 stopni, dziś natomiast więcej słońca i 21 kresek. Mamy stabilne ciśnienie i sprzyjające warunki biometeo. I takimi one pozostaną.
1: Słuchasz Radio

0: Ace of Ace w Radio Gra. W samo południe, już całkiem niedługo zatem, dziś w parku etnograficznym. Marta Bejma w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa zaprosi was na swój koncert. Wokalistka, kompozytorka ze swoją lirą korbową zabierze nas w zupełnie inny świat. Świat słowiańskich, no właśnie, pradawnych dziejów i muzyki z tamtych czasów. Klimat gwarantowany. To o 12 dzisiaj w naszym mieście. Polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
6: A co ten projekt oferuje?
5: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
6: Gdzie dowiem się więcej?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
6: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
16: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
15: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
16: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
17: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Po reklamie.
0: I to już 11 na zegarach w naszym mieście. Mamy sobotę, 19 dnia września. Czas na wiadomości.
11: Posłowie wybrali nowego wicemarszałka Sejmu. Został nim Marcin Horała. Kandydat zgłoszony przez Klub Rozwój Plus zdobył o prawie 90% głosów więcej niż jego konkurent, Marcin Ociepa z Prawa i Sprawiedliwości. Spór między dwiema grupami posłów, którzy weszli do Sejmu z tej samej listy wyborczej, zdominował debatę, którą obserwował Tomasz Skory. Tomku, jakich argumentów używano?
18: Mariusz Błaszczak zarzucał ludziom Mateusza Morawieckiego, że nie są opozycją prawdziwą jak PiS, ale koncesjonowaną i wspierającą rząd Tuska. Ci odpowiadali, że PiS miał prawie 3 lata na objęcie funkcji wicemarszałka, a kandydata zgłosił dopiero po rozłamie w swoim klubie. Obserwatorzy byli zniesmaczeni.
19: Te wasze kłótnie wyglądają, jakbyście byli świeżo po rozwodzie. Zaraz się okaże, że PiS był w opozycji do własnego rządu.
18: Mówił poseł Tumanowicz z Konfederacji. Kandydata rozłamowców z PiS poparli posłowie koalicji rządzącej. Jak jednak mówił poseł Nitras, był to wybór między dżumą a cholerą.
20: Ta dżuma jest w takim bardzo późnym stadium, a ta cholera jest na wczesnym stadium. Czasami pokrzyczy, czasami pokłamie, ale przy odpowiednim traktowaniu da się tę chorobę okiełznać.
18: Ostatecznie wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Horała z poparciem 254 posłów.
11: W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed rozgrywkami w Lidze Narodów. Na 4 najbliższe spotkania trener Jan Urban powołał 26 piłkarzy. Z młodzieżówki Jerzego Brzęczka szanse dostali m.in. Kacper Potulski, Kacper Urbański i Wojciech Nowak, pomocnik Slawii Praga. Mając na koncie 5 goli, jest współliderem klasyfikacji strzelców Ligi Czeskiej.
21: Do wykorzystania na różnych pozycjach uniwersalny. Jeśli zawodnik potrafi grać na 2 pozycjach, to jest to bardzo dobre dla trenera, ale również dla zawodnika to są większe opcje.
11: Przed biało-czerwonymi 2 spotkania z Bośnią i Hercegowiną i po 1 ze Szwecją oraz Rumunią. Pierwszy mecz z Bośniakami w przyszłym tygodniu w piątek.
0: Ładniejsza i bardziej słoneczna sobota w Toruniu i wynik w okolicach 21 stopni, tak pokazuje toruńska prognoza. Na dziś i jutro, ta sytuacja już troszkę będzie trudniejsza, bo jutro więcej chmur, szarości, a po południu mamy spodziewać się opadów deszczu. Jutro parasol zdecydowanie będzie potrzebny. W nocy i o poranku w okolicach 12, maksymalnie 13 stopni. Mamy stabilne ciśnienie i sprzyjające warunki biometeo. Jako że mamy ostatni weekend tegorocznego lata, zatem moje pytanie brzmi, czy na Państwa stołach już się pojawiła w termosach, w kubkach jakaś jesienna herbatka z soczkiem? U mnie mała czarna, przyznaję, i to druga. Zatem do kawy albo do herbaty dorzucam też niezły zestaw po 11 w Radiu Gra. Ostatni dzień lata, Gips teraz, a później Infernals, 10 Miles. Marcin Wisiewski, dzień dobry.

0: Marcin Sobek.
1: Hej, hi, hello dla tych, którzy dołączają do nas. To jest Radio Gra na weekend na sobotę. Nasza Oliwia Radiowa wcześniej wrzucała nam kilka polecajek na ten weekend. No a dzieje się, słuchajcie, na bogato. To jeszcze na moment rzućmy okiem do Jordanek, bo tutaj też jest czego wybierać. Dziś po południu o godzinie 15 Karuzela Gna, a więc koncert z największymi polskimi przebojami, chociażby takimi jak Biała Armia, Zacznij od Bacha, Cichosza, nie zabraknie też repertuaru Ciechowskiego. Nie pytaj o Polskę. Między innymi dziś usłyszymy. Na jutro w tym samym miejscu Gregorianie, czyli jeden z najsłynniejszych chórów, będzie dzielił i rządził na scenie. No a na scenie, na Moto Arenie tej żużlowej, mam nadzieję, jutro będzie rządziła tylko jedna drużyna, Press Toruń w wielkim finale. Przypomnę, że warto być wcześniej, bo organizatorzy zapowiadają niespodziankę, chociażby w postaci tanecznego show, które wystartuje 15 minut przed godziną 19. Meldujemy się i widzimy zatem na Moto Arenie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni już jutro o 19.55 w Polsacie.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Czytamy, bo kochamy.
14: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
13: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
14: Czytasz? To przyjdź koniecznie na 2 dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.pl.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
17: Po reklamie.
18: Radio
2: Gra. Hit

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, zapraszam po raz kolejny i ostatni. Sprawdzamy, co się dzieje w ten weekend. Skupimy się już teraz na niedzieli, bo ta zapowiada się naprawdę sportowo. O 12 już jutro w hali Szkoły Podstawowej nr 28 rozpocznie się mecz o trzecie miejsce Kopernikus Volleyball Cup, a o 15 finał turnieju. Z kolei o 16 na Tortorze Energa Toruń rozpocznie nowy domowy sezon Tauron Hockey Ligi, mierząc się z Polonią Bytom. Ale oczywiście w niedzielę większość sportowych emocji będzie skupiona na Moto Arenie. O 19.30 Press Grupa Deweloperska Toruń podejmie Betard Spartę Wrocław w pierwszym meczu finału PGE Ekstraligi. To krok pierwszy w walce o drużynowe zwycięstwo Polski, a o zlocie zdecyduje dwumecz, czyli niedzielny wieczór warto sobie już zaklepać. A jeśli sport nie jest waszym żywiołem, to w ciągu dnia też znajdziecie sporo darmowych propozycji, bo już jutro o 12 można zwiedzić dwór Artusa, o 15 w domu Heleny Grosówny odbędzie się projekcja zapomnianej melodii i co warto zaznaczyć, z darmowym wstępem. Wieczorem o 18 w tym samym miejscu zaplanowano koncert tanecznie i kameralnie, a o 20 po tańcówkę w stylu lat 20 i 30. Czyli niedziela może skończyć się zarówno na parkiecie, jak i na Moto Arenie.
0: Poleca Radio Gra.

0: pamiętacie Sonic i Sky? No i ta dama też się pojawiła w Toruniu jakoś tak ładnym kluczem, nam się to poukładało. Wcześniej był ATB, a teraz Sonic i Sky, których w naszym mieście też mieliśmy okazję gościć. Co w pogodzie? To ważne. Ładniejsza sobota, trudniejsza niedziela. W skrócie mówiąc, ale szczegóły meteo mam dla was za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
8: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
9: Chciałbym jechać, ale te koszty.
8: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
9: Serio?
8: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
9: Gdzie to znaleźć?
8: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
10: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
11: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
12: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
11: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
12: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
21: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Ładniejsza i bardziej słoneczna sobota w Toruniu i wynik w okolicach 21 stopni, tak pokazuje toruńska prognoza. Na dziś i jutro, no ta sytuacja już troszkę będzie trudniejsza, bo jutro więcej chmur, szarości, a po południu mamy spodziewać się opadów deszczu. Jutro parasol zdecydowanie będzie potrzebny. W nocy i o poranku w okolicach 12, maksymalnie 13 stopni. Mamy stabilne ciśnienie i sprzyjające warunki biometeo.

0: Czas na małą zmianę miejsc. Mariusz Muzyło, talerzy krokiem przybywa do studia. On przejmie stery po godzinie 12 w Radiu Gra. Kłaniam się, dziękując za to nasze dzisiejsze przedpołudniowe spotkanie. Niech moc, soboty, weekendu, ostatniego weekendu tego lata będzie z wami. Marcin Wisiecki, dzięki, piękne. Mam nadzieję, że widzimy się na Moto Arenie, no i słyszymy się też pewnie w niejednym miejscu. Pa, pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Szukasz niezawodnego SUV-a? Od 7 do 19 września odwiedź salon Kia Autopol. Trwają wyjątkowe dni SUV-ów. Modele Kia dostępne w promocyjnych finansowaniach. Kredyt 50 na 50 z RRSO 0%, leasing 100% oraz pakiety ubezpieczeń na cały rok w cenie samochodu. Dodatkowo tylko w Kia Autopol konkurs, w którym możesz zgarnąć akcesoria Kia lub opony zimowe. Przyjdź i sprawdź. Kia Autopol, Toruń, ulica Żółkiewskiego 32.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
15: 12 w sobotę 19 dnia września. Zapraszam na raport. Przed nami wiadomości z Polski i ze świata.
16: Czekają nas ciężkie, trudne tygodnie i miesiące, mówił wczoraj w Kijowie premier Donald Tusk, ostrzegając przed kolejnymi rosyjskimi atakami blisko polskiej granicy. Z kolei ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. To grono europejskich państw deklarujących wolę wzmocnienia obrony przeciwrakietowej na naszym kontynencie. O tym, jak ważne są teraz takie sojusze, nasz reporter Michał Radkowski.
17: Ostatni tydzień pokazał, że Rosja testuje naszą cierpliwość i reakcję, bo coraz odważniej atakuje zachodnią Ukrainę. W niedzielny poranek, przypomnę, jeden rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego zaledwie 2 kilometry od naszej granicy. Drugi uderzył w stację benzynową tuż przy przejściu drogowym w Dorochusku. W czwartek dwukrotnie poderwano polskie myśliwce. Obie operacje miały związek także z atakiem Rosji w Ukrainie. Wstrzymano starty i lądowania na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie, zawoły syreny, a ludzie schodzili do piwnic i schronów. Premier ostrzegł, że Rosja planuje kolejne hybrydowe uderzenia na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
18: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń.
17: Krytycznym momentem, jak mówił premier, ma być późna jesień i zima.
16: Amerykanie szukają osłony kabiny myśliwca F-35. Wysłana do naprawy do USA część została nieoczekiwanie przekierowana do Hongkongu. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii. Sprawa wywołuje ogromne zaniepokojenie. Pawle, wyjaśnijmy dlaczego.
19: Dzień dobry, tak, bo zachodzi podejrzenie, że Chiny mogły uzyskać dostęp do kluczowej technologii. Jak twierdzi Politico, chodzi o akrylową osłonę kabiny F-35, która pokryta jest specjalną powłoką utrudniającą wykrywalność przez radary. Biuro programu F-35 w Pentagonie poinformowało, że stara się odzyskać komponenty i zbadać incydent oraz zapobiec podobnym w przyszłości. Nikt nie wie, dlaczego zaadresowana do USA część trafiła w inne miejsce, a przede wszystkim, gdzie się teraz znajduje.
15: Dzień dobry, bladym świtem. Wiemy. W sobotę niektórzy dopiero teraz wstają.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
15: A czemu nie? Witajcie, Mariusz Pucyło. Dzisiaj sobota, 19 dzień września. Pozdrawiamy solenizantów. Na imieninowe życzenia czekają dzisiaj Teodor, Konstancja i Januar.

Supergirl i Anna na Club. Teraz czas odpowiedzieć na pytanie, kto ma dzisiaj urodziny. Między innymi nasza piosenkarka Urszula Sipińska kończy lat 79. 73 lata świętuje Grażyna Szapołowska, a 37 lat temu urodziła się restauratorka Lara Gessler. Urodzony dziś człowiek życzliwie odnosi się do wszystkich, z którymi ma do czynienia. Ma wielkie ambicje idące w parze z inteligencją. Najważniejsze zalety to zręczność, pracowitość i bystrość w temacie. Wady nie lubi być krytykowany. No a kto lubi? Lady Gaga, How Bad Do You Want Me? Tak zagramy za chwilę.

0: Reklama.
1: Mama! Cześć, kochanie.
2: Co chcecie na obiad?
3: Carbonara.
4: Fasolka po brytońsku.
2: Kochani, to nie jest restauracja.
4: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
2: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
4: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Castor!

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
1: Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji, bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
13: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
12: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Jak sobota to...
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Po reklamie.
19: To jest Radio Gra.

One more time. Britney Spears w Radiu Gra. Oglądaliście już nową lalkę, tą Netflixową? Ja zacząłem i uczucia mam mieszane. Spojrzałem na komentarze, czy tylko ja, a tutaj takie opinie. To po prostu bezduszna hała. Inny opis. Pozbawiony klasy twór serialowy w zupełnym oderwaniu od książki. Nawet nie powinien nosić tytułu lalka. To inna opinia. Absolutnie żenująca produkcja. To tylko te delikatniejsze wpisy. No ale przecież Netflix uprzedzał, że to nie będzie ekranizacja, to będzie tylko inspiracja lalką. No i prawda jest taka, że temu serialowi to chyba bliżej do Bridgertonów niż do powieści Prusa. Zresztą, jeżeli chodzi o lalkę, to chyba tej jesieni zaczynamy się dopiero rozkręcać. Filmowa wersja za 2 tygodnie, ale to nie koniec w temacie. Jeszcze o tym porozmawiamy. Rozmawiamy, a teraz gramy dalej, teraz CC Catch.

0: Lato za nami. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się jesień. No, jesień, która będzie należeć do lalki. Mamy już serial Netflixa, za niecałe 2 tygodnie film w kinach, ale to nie koniec, bo lalka opanowała także księgarnię. Są nowe wydania i w twardej okładce, i w miękkiej okładce, i drogie, i tanie, i z ilustracjami, i ze zdjęciami z filmu, ale są też książki, które do lalki nawiązują. Jakub Jarno, czyli prawdopodobnie Remigiusz Mróz, napisał marionetkę, opowieść o potomkach Wokulskiego i Łęckiej, których losy splatają się 100 lat później w PRL-u. A Roman Praszyński dopisał Prusowi córkę Wokulskiego, która jest promowana jako romans erotyczny. Także tej jesieni czeka nas prawdziwy lalkagedon.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Po reklamie.
16: Słuchasz Radia Gra.
17: Yes! It is not that funny. That's not.

0: nowymi Pitbull i Marc Anthony. Dobra rozgrzewka przed resztą popołudnia. Zachęcam, zostańcie z nami. Za chwilę sprawdzimy najnowsze wiadomości, a potem Zalia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
11: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
10: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
11: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Po reklamie.
18: Tylko kochaj mnie. Tak za chwilę zaśpiewa nam Zalia. Teraz wyśpiewamy wszystkie najważniejsze wiadomości. Raport o 13.
19: Stan naszego bezpieczeństwa jest stabilny. To, co się pogorszyło, to sytuacja za naszą wschodnią granicą, mówił gość programu Sprawdzam, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
20: Ale czy my w Polsce, tutaj, gdzieś, w okolicy nawet granicy, mamy powody, żeby się bać? Czy ludzie, którzy tam mieszkają, mają powody do bać się, że coś tam spadnie? Dron, rakieta, że będzie groźnie? Czy to jest tylko straszenie?
21: To ma być przede wszystkim wywołanie takiego wrażenia wśród społeczności lokalnej. Taki jest cel prowadzenia tych działań przez Federację Rosyjską. Przede wszystkim zdezorganizowanie funkcjonowania naszych przejść granicznych, bo w momencie, kiedy coś spada przy przejściu granicznym, coś leci w okolice przejścia granicznego, to ruch jest wstrzymywany, jest wstrzymywana odprawa, co powoduje, że kolejki na granicy się wydłużają. Mieliśmy nie dalej niż 2 dni temu bardzo poważny incydent po stronie Jagodna, na przejściu do ruchu z Jagodno, gdzie uderzył pocisk.
19: Mówił szef BBN Bartosz Grodecki w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem. Ostatnia sobota astronomicznego lata zapowiada się pogodnie. Zauważamy z synoptykiem Michałem Kowalczukiem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
22: Praktycznie bez opadów, jedynie jakaś niewielka szansa na słabe przelotne opady deszczu na krańcach północno-zachodnich. Czeka nas sporo słońca, temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do około 23 na południu kraju.
19: Jutro na zachodzie północy i w centrum sporo deszczu, a od poniedziałku zdecydowanie chłodniej. Legendarny amerykański rysownik Spidermana John Romita Jr. to główna gwiazda, która poprowadzi autorskie warsztaty. W Łodzi rozpoczyna się właśnie 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Agnieszka Wyderka opowie o tym, co w programie poza prezentacjami rysowania komiksów.
0: Organizatorzy przygotowali również strefy gier wideo i planszowych, warsztaty rysunku, konkurs cosplay oraz sesję autografów.
19: Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi w Atlas Arenie i Sport Arenie potrwa do jutra.
18: Jeżeli mieliście dzisiaj coś zrobić, a jeszcze tego nie zrobiliście, to może odłożyć to na następną sobotę. Dzień dobry, witajcie. Leniuchujemy, chillujemy, relaksujemy się przy hitach pełnych energii. Teraz Zalia, Tylko kochaj mnie, a za chwilę Dua Lipa.

0: Dua Lipa w Radiu Gra. Recykling w kinie i w serialach trwa w najlepsze. Tym razem nie mam na myśli lalki. Przecież tydzień temu mieliśmy również Prawdziwą Magię 2. A tutaj ustawia się już prawdziwa kolejka. Pociąg ciągów dalszych. Filmowcy szykują nam m.in. Krainę Lodu 3, Gremliny 3, Misję Groundhog 2, Gorączkę 2, Jak wytresować smoka w wersji aktorskiej 2, Jestem Legendą 2, Epoka Lodowcowa 6, Jumanji 4, John Wick 5, K-popowe Łowczynie Demonów, Shrek 5, Krzyk 8, a tak w ogóle to mógłbym jeszcze długo wymieniać. Po co wymyślać nowe filmy, nowych bohaterów, skoro starzy ciągle są dobrzy?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

popołudnie z Radiem Grat, Ewa Max. Niektórzy pewnie szykują się na spółdzielcze popołudnie, które dzisiaj w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń rozpocznie się o godzinie 17, także na przygotowania mamy jeszcze trochę czasu. Oczywiście osiedla, dzielnice będą się chwaliły tym, co najlepsze, a potem będziemy się integrować, potem będziemy się bawić. Zagra zespół Joy, znany między innymi z takich hitów jak Touch by Touch, miłośnikom muzyki lat 80. Na pewno dobrze znany, a jeżeli nie, to podpowiem, to jest ich największy przebój.

0: California Girls i Katy Perry, która ostatnio otworzyła się w temacie rozstania z Orlando Bloomem. Ze słynnym aktorem była 9 lat. Po rozstaniu mówiła, że to był najtrudniejszy czas w jej życiu. Płakałam i czułam się bardzo samotna. No chyba każdy kiedyś to przechodził, ale jak mówi stara piosenka, kocha się raz, potem drugi i trzeci i znów. O, to tak na pocieszenie dla wszystkich nieszczęśliwych w miłości. Za chwilę Lady Punk.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Czytamy, bo kochamy.
12: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
11: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
12: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: Monday morning i Melanie Fiona. Nie wiem, czy dobrze wybrała tekst piosenki, bo poniedziałkowy poranek raczej się dobrze nie kojarzy. Co innego sobotnie popołudnie. Kontynuujemy nasze granie. Za chwilę Dawid Podsiadło i Na Błysk, ale najpierw sprawdzimy najnowsze wiadomości w raporcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Odbierz 40 zł w Ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
14: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: Tu Radio Gra w sobotę 19 dnia września na zegarach 14. Teraz czas na raport. Zapraszam.
2: W polskiej przestrzeni powietrznej operują myśliwce. Zostały poderwane w związku z kolejnymi uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Poinformowało o tym dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości, przekazano w komunikacie. Działania te mają charakter prewencyjny. Jest tajny raport CIA dotyczący naszego bezpieczeństwa, który miał dostać na biurko prezydent. Czy go w ogóle nie było? O to pytał dziś swojego gościa w programie Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec. Krzysztof z nami studiu, witam cię ponownie, Krzysztofie. Skąd to całe zamieszanie i co powiedział na naszej antenie szef BBN-u Bartosz Grodecki?
3: Informacja o tajnym raporcie CIA w polskich mediach krąży od ponad tygodnia. Na taki raport powoływał się na przykład premier Donald Tusk, ale pytany o to kilka dni temu szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że on dokumentu nie widział. Prawdziwą burzę wywołał wczorajszy wpis ministra Przydacza z kancelarii prezydenta, który na portalu X zapewnił, że nie było żadnego tajnego raportu na biurku. Nasz gość mówi jasno, dokumentu w formie papieru nie ma i nie było, ale ważne informacje są, a przekazał je po wizycie w USA minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
4: Nie ma takiego dokumentu, jest informacja ustna, stawiamy kropkę, zamykamy temat.
2: To jedna z nielicznych w kraju galerii Zdzisława Beksińskiego. Nowochódzkie Centrum Kultury w Krakowie w weekend zaprasza na dziesięciolecie wystawy. Dzięki technologii wejdziemy w głowę mistrza, obiecuje Zbigniew Grzyb, dyrektor tej instytucji.
5: Dwa dni z Beksińskim VR, czyli wejście w ten świat Beksińskiego, w głowę niemalże Beksińskiego, bo był to twórca, który rzeczywiście inspirował i twórców filmowych, i twórców gier komputerowych, i tych teraz tak modnych wirtualnych rzeczywistości. Czyli wejdziemy w tą głowę, będziemy mogli przechadzać się po tym świecie za sprawą De Profundis. To przez całą sobotę, całą niedzielę.
2: A w ciągu dekady wystawę Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury odwiedziło około 350 tysięcy osób.
1: Jak słychać, także w sobotę dużo się dzieje. Jesteśmy doinformowani, więc możemy grać dalej.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Sobotni tryb relaksu włączony, można siedzieć, można leżeć, można spacerować, a można też po prostu nie robić nic, byle z muzyką w tle. Hity pełne energii w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witam ponownie. To już Dawid Podsiadło w jego ostatnim kawałku Na Błysk.

0: Leo w Radio Gra. Coś mówiliśmy już dzisiaj o tym, że Hollywood lubi recykling. No to właśnie, wśród premier tego tygodnia film Resident Evil. Znany cykl. Tym razem mamy awarię laboratorium, która powoduje niekontrolowane uwolnienie wirusa. Mieszkańcy Raccoon przemieniają się w bezlitosne, krwiożercze istoty. Który to już Resident Evil? O ile dobrze pamiętam, to już chyba będzie ósma część tego cyklu. Nie, Mili Jovovich nie ma już na pokładzie. To nie jedyna premiera tego tygodnia, także do filmu jeszcze wrócimy, a teraz gramy dalej, teraz Ale Farben.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: Po reklamie.
18: To jest Radio Gra.

0: Level 42 w radiu gra. A co byście powiedzieli na to, żeby popatrzeć na kotki? I tym razem nie chodzi o zdjęcia czy filmiki w internecie. Tym razem na koty można popatrzeć na żywo. Dzisiaj i jutro w Toruniu odbywa się międzynarodowa wystawa kotów. Gości w szkole podstawowej numer 16 przy ulicy Dziewulskiego 2. Kotki, koteczki, kocurki różnych ras. I to nie jest byle jaka wystawa. Są sędziowie m.in. z Grecji, Ukrainy czy Irlandii. Wszystkie kociary, wszyscy kociarze w Toruniu dzisiaj i jutro meldują się na wystawie kotów w podstawówce numer 16.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Kaigo, Take Me Back w Radiu Gra. A my wracamy do premier, kinowych premier tego tygodnia. Przypominamy, jest nowy Resident Evil, ale jeżeli ktoś traktuje filmy na poważnie, może zainteresować go ten film Obcy na podstawie Alberta Camusa w reżyserii François Ozona, jednego z najciekawszych, najważniejszych chyba francuskich reżyserów ostatnich dekad. Algier, jest rok 1938, młody mężczyzna po śmierci matki nawiązuje romans z koleżanką z pracy i wikła się w ciemne sprawy z sąsiadem. Francuskie kino, francuskie klimaty, tylko myślę, niektórych trzeba uprzedzić, film jest czarno-biały. Męskie granie orkiestra, początek, tak zagramy za moment.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Harlem Globetrotter.

0: e-bilet.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Odbierz 40 zł w ebonie na kolejne zakupy w Carrefourze przy ulicy Olsztyńskiej 8 w Toruniu. Do 19 września zrób zakupy za minimum 200 zł z aktywowanym kuponem w apce Mój Carrefour. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową. Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: To Saint-Tropez i wakacyjne klimaty uświadomiły mi, że to jest ostatnia sobota lata. Wykorzystajmy każdą chwilę. Za moment raport, potem gramy dalej, potem Dub Dogs.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę?
13: Życzę.

0: www.pocztowy.pl. Po reklamie.
1: Tu Radio Grana 88 i 8 FM. Mamy 15. Zapraszam na wiadomości z Polski i ze świata. Zapraszam na raport.
2: Amerykanie biorą w tej chwili pod uwagę dwie lokalizacje stałej amerykańskiej bazy w Polsce, ujawnił w rozmowie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
3: Jeżeli będzie decyzja w tej sprawie, to zaczynamy proces. Ten komunikat Donalda Trumpa, który się pojawił 17 września, jest rzeczywiście dla nas bardzo ważny, ponieważ wysyła jasny sygnał do swojej administracji. Róbmy to. Na zewnątrz będziemy obecni w Polsce. Dla nas to jest bardzo istotne, bo obecność stała amerykańska to jest część naszej odporności, ale też i systemu odstraszania. Są Amerykanie, jesteśmy tu obecni. Jak atakujecie, musicie brać to pod uwagę. Natomiast też i data, 17 września. To było bardzo symboliczne, co pokazuje też doskonałe relacje pomiędzy prezydentami.
2: W kalendarzu 19 września, sobota, w kalendarzu brań ryb ten miesiąc i następny. To drugi szczyt. Ryby intensywnie żerują przed zimą. W kątach rybackich tuż przy porcie sprawdziliśmy zatem, co teraz najczęściej wyciąga się w sieci.
4: Sprzedajemy teraz flądrę, idzie już śledź, mamy węgorza, leszcze są też piękne, duże.
5: Jeden z tych kutrów to jest właśnie wasz?
4: Jest nasz, dwa mamy. Wypływają rybacy rano, bardzo rano, czwarta.
5: Jeszcze noc.
4: Jeszcze jest noc, tak.
6: To jest wędzarnia, myśmy w tej wędzarni wędzili bardzo dużo. Teraz żeśmy się rozwinęli i są po prostu za małe.
5: Historycznie tutaj się otwierało za tę klamkę.
6: O. Tutaj miejsc półki są, żeby wisiały druty z rybkami. Z tamtej strony jest palenisko.
2: Opowiadała pani Edyta w rozmowie z reporterem Stanisławem Pawłowskim. Gąska sosnowa, czyli legendarny grzyb Matsutake, po 100 latach nieobecności wróciła do Polski. Jej kilogram kosztuje nawet 2000 euro. Zanim jednak rozpoczniecie poszukiwania grzyba o zapachu cynamonu, dowiedzcie się koniecznie, jak nie pomylić go z trującym gatunkiem.
1: Pamiętamy o dzisiejszych solenizantach. 19 września imieniny mają Teodor, Konstancja i January. Wszystkiego najlepszego.
7: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Mariusz Pucyło, witam ponownie. Teraz Dub Dogs, a za chwilę o nowych serialach.

0: Satellites i September, a wrzesień przynosi nam dużo nowych seriali. Co pojawiło się w tym tygodniu? Zaczynamy od kontynuacji Kulawe konie. Mają już 6. sezon, to jest oczywiście jedna z najmocniejszych propozycji Apple TV. Gary Oldman ponownie, gry i gierki szpiegów. Dla fanów Stranger Things animacja opowieści z 85 to drugi sezon na Netflixie. Potwór, serial, który w każdym sezonie opowiada historię innego seryjnego mordercy, 4. sezon. Tym razem tytułowym potworem jest kobieta. Potwór, 4. sezon i poprzednie do odnalezienia na Netflixie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Co dziś zmienia twój biznes? Technologia, sztuczna inteligencja, a może sposób, w jaki pracujemy i podejmujemy decyzje? Jedno jest pewne, świat biznesu nie zwalnia. Pytanie brzmi, czy twoja firma jest na to gotowa? 7 października w Toruniu spotykamy się na 9. edycji konferencji Firma Przyszłości. Eksperci, praktyczna wiedza i rozmowy o zmianach, które kształtują przyszłość firm. CKK Jordanki, 7 października, wstęp bezpłatny. Zarejestruj się na www.firmaprzyszłości.com.pl. Zaprasza Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
15: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Jak zakupy nie tylko na

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Czytamy, bo kochamy.
1: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
0: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
1: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.
4: I can see-

0: Hity pełne energii w sobotnie popołudnie, a wieczorem można wybrać się na koncert. Mam dla was dwie propozycje. Na początek Centrum Jordanki, tam o 18.30 koncert Karuzela Gna, czyli największe polskie przeboje. Zabrzmią m.in. Biała Armia, Zacznij od Bacha, Cichosza, Nie pytaj o Polskę czy Ludzkie gadanie. Wydarzenie podobno spektakularne. Kombinat Kultury za to proponuje dzisiaj koncert Kriya Shakti. To jest trójmiejski zespół grający muzykę z pogranicza metalu alternatywnego i post-hardcore. Ten koncert w Kombinacie Kultury dzisiaj o 19.00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Tak jest, u nas trwa nieustający koncert pod hasłem Hity pełne energii. Teraz Margaret i Prima Ballerina.

0: Coldplaya w Radiu Gra. Znacie Richera, ten serial Richer ma w Polsce wielu miłośników, wielu fanów. No to teraz mamy spin-off Richera, serial zatytułowany Nigli. To też jedna z nowości tego tygodnia, pojawiła się na Prime Video. Opowiada o najbardziej lojalnej przyjaciółce Richera. To prywatna detektywka z Chicago, która dowiaduje się, że jej przyjaciel z przeszłości zginął w podejrzanie wyglądającym wypadku, no i stara się sprawę rozwikłać. Jednak najgorętszym tytułem tego tygodnia jest oczywiście lalka. Netflixowa lalka, jeszcze raz trzeba powiedzieć, że to nie jest ekranizacja, to jest inspiracja. Lalką także, jeżeli chodzi o uczniów, tego serialu jako ściągę, jako bryk nie powinniście traktować.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Harlem Globetrotter.

0: stronie e-bilet.pl.
1: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
2: A co ten projekt oferuje?
1: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
2: Gdzie dowiem się więcej?
1: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
2: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia, edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
8: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Avicii w ogóle nie znał nut i nie grał na żadnym instrumencie. Można? Można. Waiting for Love to za nami. Przed nami kolejna porcja hitów pełnych energii. W najbliższym czasie między innymi Chris the Bark, ale najpierw Gibbs, Ego i For Money w kawałku Ostatni Dzień Lata. To już w przyszłym tygodniu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Cześć, kochanie.
11: Co chcecie na obiad?
12: Demola spirale!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po bretońsku.
11: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej...

0: Biedronki. Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w lotto?
3: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jak sobota to...
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

Bez względu na to, co robicie, czy jesteście w pracy, czy odpoczywacie, czy jesteście w trasie, hity pełne energii, to jest najlepsza ścieżka dźwiękowa na sobotnie popołudnie, także zachęcam z nami, zostańcie na kolejne godziny. W tej między innymi sprawdzimy, co tam dzisiaj wieczorem szykuje dla nas telewizja, a teraz po prostu gramy dalej. Teraz Alvaro Soler, Mariusz Pucyło, witam ponownie.

0: Little Eyes, zespół Fleetwood Mac, jego wokalistki Christine McVie i Stevie Nicks. Inspiracja dla Miley Cyrus. No to warto przypomnieć, że wczoraj ukazała się nowa płyta Miley, już nie Cyrus. Chcę, żeby mówić do niej po prostu po imieniu, zatytułowana Bass Persuaders. A na tej płycie 10 zupełnie nowych kawałków. Miley jeszcze dzisiaj zagramy, a za chwilę Enrique Iglesias w duecie z Pitbullem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Apteka Gemini w Toruniu przy ulicy Dziewulskiego 8. Czynna jest całodobowo przez 7 dni w tygodniu, także w święta i dni wolne od pracy. W aptece są realizowane świadczenia opieki farmaceutycznej, w tym kwalifikacja i wykonanie szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Apteka Gemini, Dziewulskiego 8, Toruń.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie bosty znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto?
12: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
18: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
19: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
20: Tylko tobie.
21: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio Gra.
24: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń.

0: Kwiat Jabłoni robi sobie przerwę od koncertów, ale u nas koncertów nie brakuje. Dla każdego coś miłego w ten weekend jeszcze między innymi. Jutro, 20 września, Don Wasyl i Gwiazdy Cygańskiej Piosenki. I to o 17 w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Także jutro w niedzielę w Centrum Jordanki koncert na powitanie jesieni na ryby czy na grzyby. I w tym samym miejscu wieczorem o 19 Gregorian Grace, znowu w Polsce znani z takich przebojów jak Ameno czy Adiemus. Będzie klimacik.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Teraz klimaty reggae, Jimmy Cliff i Reggae Night, a w najbliższych minutach także coś z nowych, gorących rzeczy, czyli Ice i Ring My Bell.

0: Zadzwońmy dzwoneczkiem. Ring my bell i Age w Radiu Gra. A co dzisiaj wieczorem w telewizji, w ogólnodostępnych kanałach, w prime time'ie? Dużo sportu, bo przecież trwają Mistrzostwa Europy w siatkówce. Dzisiaj także indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu. A jeżeli chodzi o filmowe propozycje, to między innymi Sally, czyli słynna historia lądowania Boeingiem na rzece Hudson, Tom Hanks w roli głównej, Johnny Depp w filmie Wrogowie publiczni Michaela Manna, bohaterem jest John Dillinger, czyli znienawidzony przez władzę, ale kochany przez tłumy gangster. I propozycja numer 3, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson i Jason Momoa w filmie Duna. Kto nie widział, dzisiaj okazja nadrobić zaległości.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400.

0: rozkoszą, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Tomek!
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czytamy, bo kochamy.
9: Powieści, kryminały, fantastykę, romanse i książeczki dla dzieci też.
8: Zielone Arkady zapraszają na Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Zdobądź autografy znanych pisarzy. Wśród gości pojawią się m.in. Katarzyna Purzyńska, Joanna Balicka i Max Czornej.
9: Czytasz? To przyjdź koniecznie na dwa dni literackiej uczty 25 i 26 września. Szczegóły na zielonearkady.pl.
10: Prezydent miasta Torunia zaprasza do udziału w konkursie Najpiękniejsze Ogrody Torunia edycja 2026. Do 30 września zgłoś swój ogród, działkę lub balkon. Wystarczy przesłać kartę zgłoszenia, dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz krótki opis aranżacji, uprawianych roślin i zastosowanych rozwiązań ekologicznych. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Szczegóły i regulamin konkursu znajdziesz na stronie torun.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Ostatnia sobota lata, no i to już powolutku niestety czuć. Dzisiaj w Toruniu słońce zajdzie już o 18:48. No tak, tak, niestety, dni coraz krótsze. Jesień idzie i rady na to nie ma. Zostańcie z nami na resztę soboty i na cały weekend, a ja zapraszam w poniedziałek po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
10: Chciałbym jechać, ale te koszty.
9: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
10: Serio?
9: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
10: Gdzie to znaleźć?
9: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
11: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy Frosta kupiłeś?
13: Proszę, się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
16: Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
17: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto?
4: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Bosty znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto?
7: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda. Po reklamie.
11: ¡Qué lo que estamos rulando! ¡Empezó el verano! ¡Fue!

0: Reklama.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Widziałeś go. Teraz posłuchaj ciszy. Poczuj komfort. Poczuj prowadzenie. Poczuj nowego, hybrydowego Lexusa ES. Między 21 a 26 września możesz zasiąść za jego kierownicą w Lexus Bydgoszcz. A jeśli pierwsza podróż okaże się początkiem czegoś więcej, nowy ES jest dostępny z odbiorem jeszcze w tym roku. Nowy hybrydowy Lexus ES. Nareszcie za kierownicą. Lexus Bydgoszcz, Szosa Gdańska 23, Osielsko. Umów swoją jazdę testową.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV.

0: stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Po reklamie.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
8: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: Ci panowie z Media Expert.
8: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
0: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do

0: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Gra.